Onedlho teda zdobili kostolík štyri zvony. Cyril, Dorota, Eva a Felicita. Zvonili takto. Cyril... Dorota... Eva... Felicita.

Onedlho teda zdobili kostolík štyri zvony. Cyril, Dorota, Eva a Felicita. Zvonili takto. Cyril... Dorota... Eva... Felicita.